Jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz, to jak się lekarz,